0: droga.
1: Ona, bo moja.
2: Ty jest za ty, ale
1: moja.
3: Moja. Ona, moja.
1: Moja. Moja. Moja.
3: Ne, ne, ne, ne. Ona, bo moja. Moja. Moja.
1: Ne, ne, ne, ne.
2: A, brez wiedzy.
1: Ona, bo moja.
3: Ty,
4: spuchnij to chudę.
2: Gra, rekę, spit.
4: Tak, ja wam napierdę.
2: Ajde.
4: Dejma.
2: Ajde, čao, Vito.
4: Se vidimo.